Ima se ja sumim fan, gi sakam novi, gi sakam i stari. Ova je nivni sveta, ja sum nivno, de te lagi. Daj mi lagi, lagi, sitni lagi, lagi, golemi lagi, bezopasni lagi, dobronamerni lagi, opravdani lagi.